0: Hei, kwakujo, ufile, nekibo aluwa na ato chasha. Nyawanti yo popoko, nobo pumchashi, aluwa bui njiribu kaku.
1: Ndo kujo, abu akore, afono yiri, mayaka manfina kakaba msaki.
0: Hei, yo ashiri na bono.
1: Mashiri naka mfa biosti yujuma. Stia de kakabama ayirini.
0: Biosti yuzu juma pa.
1: Ndo kujo biosti ni yikun kakabam. Mfa yujuma sangabu alwa na abu pum. Ari sangabu.

0: akwade
1: ni botoya nyo ni botoya buranyoni to yu anena orutisu to shitelika akwa wile akpini yo na fogo ojufan na famunda